Oja samo biemo sinswa mansunwen. Akufu Joshua na kumcha. Adinyina

0: fall.
1: Let them fall.
0: Let them fall.
1: Let them fall.
0: Let them fall.
1: Let them fall.
0: Let them fall.
1: Let them fall.
0: Let them fall.
1: Let them fall.
0: Let them fall.
1: Let them fall.
0: In the name of Jesus Christ. Nyankopon
2: hyira
0: wo. Na onye okese ye. Ewo Yesu dimu. Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen